słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, jestem lśnieniem.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.

Nie chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się, bo cię nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce.

ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

koleżanki fajki. Ja na wózkowanek, ręce w kieszeni, parki.

wyłączamy. Światło strzecam. Zawsze to samo. Jak gdy pamiętam, prąd oszczędzam. Światło wyłączam. Prąd oszczędzam. Światło wyłączam.

kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spifixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

0: Ziemianinów pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

napisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w chmury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor, na pewno nie kręta ci przecież nie w

0: jaki będzie po mnie, we się nie zesra, idziemy bić pianę, spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: W rogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od sumy.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie wdrę.

0: Jaki będzie po mnie, o. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Halloween. I haven't done shit this year.

0: Rosjanów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: Za okropne trio, oni wciąż biją.
1: Biją magiczny napój.
0: Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

Guys,

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy. A.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu

0: Jest poniedziałek, godzina 27 i jak co poniedziałek witają się z wami Mateusz Kwiatkowski i Jakub Wysocki.
1: Hej!
0: Dzisiaj witamy was na kwiatowej audycji w bardzo radosnych nastrojach, ponieważ dzisiaj bardzo radosny zespół, o którym porozmawiamy, a tym zespołem jest Magdalena Bay. No właśnie, zespół, a nie osoba, ponieważ pod tym nazwiskiem kryje się duet. Duet wywodzący się z Miami i duet grający muzykę popową, więc dzisiaj będzie dość nietypowo jak na tę audycję. Dzisiaj będzie dość elektronicznie, dość właśnie synth-popowo. Będzie dużo takich brzmień, które na tej audycji pojawiają się dość rzadko, ale o to chodzi, żeby poszerzać horyzonty. A jeśli mamy poszerzyć nasz horyzont o jakiś album, to poszerzmy go o Imaginal Disc, czyli album naprawdę niesamowity, album, który zaprasza nas do wspaniałego uniwersum stworzonego właśnie przez Magdalenę Bay, czyli tych niesamowitych wizjonerów, których ja bardzo podziwiam. Mam nadzieję, że wy również będziecie ich podziwiać po dzisiejszej audycji. Ale zanim przejdziemy do tego ich opus magnum, do tego wielkiego albumu, to zacznijmy sobie spokojniej. Zacznijmy od ich początków twórczości, tak jak zaczynamy zawsze na kwiatowej audycji, więc przenieśmy się do roku 2019, kiedy ten duet wypuścił swoją pierwszą epkę i posłuchajmy ich dość krótkiego utworu, który nazywa się Turning of the Rain.

0: open up your eyes.
1: To było Turning of the Reins, albumu, który nazywał się Mini Mix Volume 1. I ta właśnie seria Mini Mix to było coś, co rozpoczęło karierę całego tego zespołu. A ten utwór, który słyszeliśmy, ma dość ciekawy sample, który pojawia się na początku. I tego dotyczy moje pytanie konkursowe na dzisiaj. Oczywiście konkurs absolutnie bez nagród. I w sumie to nie wiem, czy z jakimikolwiek uczestnikami, bo nie wiem, czy dostaniemy odpowiedź na to pytanie, ale mam nadzieję, że ktoś na to wpadnie. Posłuchajmy sobie trzech pierwszych nut, które się pojawiają w tym utworze, który słyszeliśmy. I tyle nam wystarczy. Te trzy nuty to jest sample, który został już użyty przez pewien duet DJ-ów i pojawił się w ich wielkim hicie. Duet Magdalena Bay wykorzystał te trzy nutki, które są dość znane i możemy je kojarzyć z innego utworu, zdecydowanie większego utworu. Jeśli chodzi o rozwiązanie tej zagadki, to może porozmawiamy na ten temat pod koniec naszej audycji. Jako podpowiedź mogę powiedzieć, że te trzy nutki nie zostały oczywiście wymyślone przez ten duet DJ-ów. One pojawiły się jako sample już wcześniej i one pochodzą z marokańskiego utworu. Tak więc jeśli ktoś jest zapoznany z muzyką marokańską, to również można tam sięgnąć do źródeł. A my lecimy dalej, jeśli chodzi o Magdalenę Bay. Jeszcze nie powiedziałem ich prawdziwych nazwisk, ponieważ cały czas używamy tego przyjętego jako nazwisko ich wspólne. Ale tak naprawdę to jest Mika Tenenbaum, czyli wokalistka tego zespołu i producent, instrumentalista Matthew Lewin. Oni poznali się ucząc się w Miami i tam żyjąc, aczkolwiek oboje są pochodzenia argentyńskiego, więc tam sięgają ich korzenie, aczkolwiek do muzyki latynoskiej za bardzo nie sięgają w swojej twórczości. Raczej możemy tam usłyszeć brzmienia charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych, może niekoniecznie nawet dla samego Miami. Ten duet zaczął tworzyć w roku 2019. Co ciekawe, są duetem również poza sceną muzyczną, są oni prywatnie parą i są parą, która widać, że ma dobre zgranie, co możemy usłyszeć w ich muzyce. To dobre zgranie poskutkowało tym, że wydali oni poza tym, że wydali tę serię Mini Mix Volume 1 i Volume 2 i potem Volume 3 i jeszcze wyszło, na trójce się skończyło, to wydawali też na początku swojej twórczości inne utwory. Poza tą swoją serią. No i tak się pięknie stało, że jeden z tych utworów stał się wielkim przebojem. I mówię tutaj o utworze, który nazywa się Killshot. Ten album znalazł się na ich epce A Little Rhythm and a Wicked Feeling. Epka ukazała się w roku 2020, a Killshot stał się wielkim hitem. Jeśli chodzi o odtworzenia tego utworu, to jest to najbardziej znany ich utwór. W tym momencie na Spotify'u on jest w dwóch wersjach, łącznie ma ponad 300 milionów odsłuchań. Naprawdę wielki przebój, więc posłuchajmy Killshot.

To była Magdalena Bay i Killshot. Killshot w wersji oryginalnej jest też wersja slow and reverbed, czyli taka, którą słuchają smutne dzieci. Jeśli należycie do tego grona, to możecie to znaleźć na Spotify również. Jeśli chodzi o Magdalenę Bay, to ten zespół wybił się na tym utworze i rzeczywiście po tamtej epce zaczął być zespołem bardziej znanym, ale też zespołem, który dążył do mocniejszego promowania swojej muzy. W jaki sposób to robili? No, robili to podczas sesji live, podczas których tworzyli swoje utwory i te utwory potem trafiały na kolejne kolejne edycje ich epki Minimix, gdzie rzeczywiście zawsze potem 6-7 utworów się znajdowało. 6-7, hehe. I te utwory były właśnie tworzone przez nich na żywo. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy sposób właśnie na to, żeby tworzyć muzę. Bardzo szanuję artystów, którzy to robią w ten sposób. Robi tak na przykład Jacob Collier, tylko u niego to sesje trochę trwają dłużej niż tak 3 godzinki. W przypadku Magdaleny Bay te sesje na szczęście nie były aż tak długie, ale były bardzo fajne. Ja sobie je przejrzałem, bo one cały czas wiszą na YouTubie. Można sobie na to zerknąć. Jest to fajna ciekawostka i fajny też przykład na to, jak ten zespół odkrywał swoje muzyczne brzmienia, w jaki sposób oni docierali do tego, w jakim miejscu są obecnie. No i podczas jednej z takich sesji powstał utwór, który mi się bardzo spodobał. Oglądałem proces jego tworzenia, a teraz fajnie mi będzie, że będę mógł z wami tego utworu posłuchać. Mam nadzieję, że wam się spodoba, ponieważ to jest utwór pochodzący z epki Minimix Volume 2, a nazywa się on Sky to Fall.

W swoich początkach twórczości, ale ten duet naprawdę potrafił tworzyć po prostu bęgery, bo o to chodzi na tej audycji. To jest bęgerowa audycja dzisiaj. Naprawdę są mega przyjemne takie właśnie syntezatorowe brzmienia, chociaż obecnie ten zespół stara się od tego odchodzić. Starają się trochę przedefiniować swoje brzmienia i trochę je urozmaicić pod względem instrumentalnym. Na początku to było po prostu zlupowana perkusja zagrana na padach plus syntezatory, no i ten bardzo taki słodki głos Miki Tenenbaum, który dopełniał tych przyjemnych brzmień, jakie możemy usłyszeć właśnie w ich utworach. Ale skoro mówiliśmy o ich epkach, no to warto przejść teraz do ich albumu. A ich pierwszy album nazywał się Mercurial World i no był to album, który zbierał całe początki ich twórczości. On wyszedł w roku 2021, więc dość wcześnie, wtedy jeszcze zespół nie miał jakichś większych hitów, poza tym jednym killshotem, który rzeczywiście był takim, no był tym killshotem, który sprawił, że oni się przebili do mocniejszego mainstreamu. Na tym albumie Mercurial World jest rzeczywiście parę takich przyjemnych utworów i są też takie spokojniejsze brzmienia. To jest album, który jest dość zróżnicowany, tak jak te epki przeważnie są całe na jedno kopyto, tak album rzeczywiście skorzystali z tej formy, która pozwalała im na przedstawienie się w dłuższym czasie i na pokazanie całych ich umiejętności. My sobie zaczniemy znowu od utworu dość słodkiego, a jest to utwór, który nazywa się Secrets.

0: To było Secrets, czyli pierwszy utwór, jakiego posłaliśmy z albumu Mercurial World. Albumu, który już wtedy zarysował nam to, w jakim kierunku chce iść ten zespół. A tutaj Kuba nawet zauważyłeś, że to są funkowe kierunki, co nie? No bo jak słyszymy ten początek tego utworu...
1: No aż Snoop Dogg się przypomina lekko. Taki jest G-funk lekki tutaj.
0: Jest i wydaje mi się, że ten zespół to jest właśnie zespół, który możemy kojarzyć głównie z synth-popem, bo jednak oni na tej fali no, najmocniej poszli, ale nie tylko, w sensie nie fajnie byłoby ich ograniczyć do tego, bo właśnie oni bardzo dużo czerpią z takich funkowych brzmień i to mi się też podobało za pierwszym razem, kiedy usłyszałem Imaginal Disc, to była moja myśl, że w sumie tak, to jest popowe, ale w tym jest coś więcej, to jest bardzo fajne. Aczkolwiek ja przyznam się wam, że kiedy pierwszy raz usłyszałem o zespole Magdalena Bay, przesłuchałem sobie coś tam z ich twórczości i pomyślałem sobie, okej, znowu jakiś pop. Wszedłem dalej. I więc dopiero za drugim podejściem okazało się, że to jest coś więcej niż tylko pop. Nie można tak bardzo szybko oceniać zespołu, aczkolwiek jak się dużo słucha muzyki, to te uproszczenia w głowie, które powstają, są chyba nieuchronne. I ja czasami się łapię na tym, że skipnę coś fajnego, a potem dopiero za drugim podejściem się okazuje, że może jednak się pospieszyłem, może jednak za szybko nacisnąłem ten przycisk, żeby pójść dalej na Spotify'u i warto było zostać dłużej. No tak było w przypadku zespołu Magdalena Bay, warto było zostać dłużej. Więc zostańmy dłużej przy właśnie tym albumie Mercurial World i posłuchamy sobie teraz utworu o ciągłym przegrywaniu, z którym się dość mocno utożsamiam, czyli You Lose.

to było You Lose, czyli utwór teoretycznie o przegrywaniu. Aczkolwiek jeśli chodzi o teledysk do tego utworu, który jest bardzo fajny i bardzo ciekawie nakręcony, to wydarzyła się tam jedna ciekawa rzecz, ponieważ w teledysku zespół chciał nagrać, jak przegrywają na różne sposoby i przegrywają w różne rzeczy, ale nie zawsze im się to udało, ponieważ w jednym ujęciu chcieli nagrać, jak przegrywają w zdrabce, tylko tak się im pechowo ułożyło, że była to zdrabka wygrywająca. Jeśli zapauzujemy, to widzimy, że w tym, co zdrapali, udało im się wygrać $20. Więc jest to teoretycznie przegrywanie, aczkolwiek nie zawsze przegrywanie wychodzi, czasami nawet przegrywa się w przegrywaniu i kończy się to wygranymi $20 ze zdrabki. Jeśli chodzi o w ogóle strukturę albumu, to ona jest bardzo ciekawa, ponieważ Mercurial World to album, który jest napisany od końca do początku. Zaczyna się on utworem The End, a kończy się utworem The Beginning. Tak jakby całość miała się układać w takiej niekończącej się pętli. Takie wrażenie możemy mieć słuchając tego albumu. Utwór The Beginning jest w ogóle, jeśli chodzi o swoją nazwę, dość nietrafny, ponieważ to jest utwór, który oni często grają na końcu swoich koncertów, też tym utworem zakończyli swój album, więc nazwa The Beginning jest bardzo niewiążąca. Na koncercie, o którym jeszcze trochę dzisiaj pewnie opowiem, na koncercie na Openerze, kiedy występowali w zeszłym roku, również koncert zakończyli utworem The Beginning dość niekonsekwentnie, ale teraz posłuchajmy tego świetnego utworu.

from this moment eternal.

0: to było The Beginning, czyli utwór, który kończy nasz etap o nazwie Mercurial World. No i potem co było? Potem były 3 lata, kiedy nie dostaliśmy kolejnego albumu, ale dostawaliśmy kolejne epki, ponieważ dostaliśmy Mini Mix Volume 3. Na potrzeby tej audycji pozwolicie, że sobie to skipniemy. Dostaliśmy też Mercurial World w wersję Deluxe i wersja Deluxe została rozszerzona tam ponad 20 utworów, 28 utworów nawet było na tym albumie. To jest naprawdę wręcz szalone, co oni zrobili, ale tam były też po prostu inne wersje utworów, remiksy, wersje instrumentalne, więc po prostu ten Mercurial World rozrósł się do takich rozmiarów całego muzycznego świata, do którego nas zabrali w wersji Deluxe. No ale w roku 2024, po 3 latach tego oczekiwania i tej zabawy, tym co udało im się wytworzyć do tej pory, przyszedł czas na coś nowego. No i to coś nowego to było... Był rzeczywiście nowy świat, nowe uniwersum, do którego nas zabrali, i nowa opowieść, ponieważ opowieść nazywa się Imaginal Disc. Imaginal Disc to w ogóle jest album, który jest albumem koncepcyjnym, czyli cały album opowiada jedną historię. Od początku do końca mamy jedną bohaterkę, której losy śledzimy, aczkolwiek to, co jest ważne, to, że jest album poza względem fabuły nielinearny. Nie możemy śledzić tego tak krok po kroku, co się wydarzyło w tej historii. Jest to taka opowieść, która jest po pierwsze dość złożona pod względem fabularnym i nie wiemy, które rzeczy dzieją się w jakiej kolejności, to jest po pierwsze. A po drugie to jest historia jednak opowiedziana językiem dość poetyckim. Ukryta za wieloma metaforami i w tym całym muzycznym świecie, do którego nas zabierają, nie ma prostych odpowiedzi i to nie jest tak, że jest to jakaś bardzo mocno ustalona historia. Myślę, że to jest sporo miejsca na interpretację, ale to też jest urok tego albumu, chociaż ja szczerze mówiąc, słuchając tego albumu za którymś razem, cały czas mam w głowie pytania, na które nie znam odpowiedzi i jest to trochę męczące, trochę frustrujące, trochę chciałbym się dowiedzieć więcej o tej historii. Wam się postaram opowiedzieć tyle, ile udało mi się wywnioskować do tej pory. Jeśli chodzi o samą nazwę tego albumu, to jest ona dość ciekawa, ponieważ Imaginal Disc jest przedmiotem, a może nawet procedurą, o której opowiada ten album. Jest to procedura wszczepienia dysku, który rozszerza ludzką świadomość. Jest to opisywane na tym albumie jako takie brakujące ogniwo ludzkiej ewolucji i opis tego, co się dzieje w momencie, w którym człowiek przechodzi przez tę procedurę wszczepienia tego dysku. Tak naprawdę jest to gra słowna, ponieważ Imaginal Discs to jest w języku angielskim biologiczne określenie. Jest to biologiczne określenie na struktury w ciałach niektórych organizmów, głównie larw, które odpowiadają za ich metamorfozę w kierunku dorosłego osobnika. Na przykład w ten sposób określane są tkanki, które odpowiadają za kształtowanie się motyla i skrzydeł motyla z larwy. Więc ten koncept Imaginal Discs został wykorzystany jako taka gra słowna i potraktowany dosłownie i zespół uznał, że okej, wyobraźmy sobie, że mamy taki Imaginal Disc i to jest rzeczywiście dysk, który wkładamy do ludzkiego ciała i w tym momencie ludzkie ciało staje się tą idealną formą, do której nie mogliśmy dojść poprzez proces ewolucji. Taka jest główna myśl, na której opiera się fabuła tego albumu, a my zacznijmy sobie od pierwszego utworu, który wprowadza nas w życie naszej głównej bohaterki. Nasza główna bohaterka ma na imię True, ponieważ jest to prawdziwa bohaterka, a nie wyimaginowana, o jakiej też będziemy rozmawiali w dalszej części tej opowieści. I utwór nazywa się She Looked Like Me.
1: Hello.

To był utwór She Looked Like Me. Właśnie poznaliśmy naszą główną bohaterkę, czyli True. No właśnie, ale nie tylko True, tylko też jej odbicie, też wyobrażoną wersję siebie, ponieważ ten utwór to było właśnie rozważanie. Co jest ważniejsze, czy ona, czy ta jej wyidealizowana wersja, do której chce dążyć, ponieważ to jest album, który w dużej mierze opowiada o dążeniu do perfekcji, często takim chorym, często niezdrowym dążeniu do perfekcji, no ale właśnie to rozważanie, czy być ordinary, to była istota tego utworu, który słyszeliśmy, aczkolwiek to jest utwór na temat True, ale słyszeliśmy też tutaj nawiązania do historii życia Miki Tannenbaum, ponieważ ona... No na przykład ten fragment w tym utworze pojawił się taki dotyczący przemierzania świata i tego, żeby przemierzania świata z rodziną i tego momentu, kiedy można osiąść w jednym miejscu. No to jest historia dotycząca jej rodziny, która też ma korzenie argentyńskie, ale ostatecznie osiadła w Miami. Więc z jednej strony jest to historia, która jest no, historią czysto fabularną, ale z drugiej strony widzimy dużo połączeń między bohaterką tych utworów a ich autorką. Potem to, co dostajemy na tym albumie, to jest utwór Killing Time, który opowiada o tym, że bohaterka porzuca te trochę swoje myśli o dążeniu do perfekcji, po prostu zabija czas, ale w pewnym momencie trafia na reklamę i to jest utwór, który nazywa się True Blue Interlude. No i właśnie to jest taki przerywnik na tym albumie, ponieważ to jest w sumie po prostu reklama, którą ona słyszy i to jest właśnie reklama, która dotyczy tej procedury Imaginal Disc i ta procedura właśnie opowiada o wszczepieniu sobie tej brakującej cząstki swojej świadomości i rozszerzeniu tej sposobu myślenia. No i nasza bohaterka w tym momencie decyduje, że dążąc do perfekcji chce poddać się temu zabiegowi. No i jesteśmy już w tym momencie historii, kiedy ona poddaje się tej procedurze i o tej procedurze opowiada utwór, który jest no, chyba najgłośniejszym utworem z tego albumu. Jest to wielki hit, który promował cały ten album. Moim zdaniem absolutnie wspaniały utwór, który nazywa się Image.

tych początkowych utworach możemy poznać zespół Magdalena Bay od innej strony, ponieważ te utwory, które słyszeliśmy do tej pory z tego albumu, one były bardziej tajemnicze, mniej już takie przesłodzone, no jednak wyszli z tego słodkiego popu na tym albumie i chcieli pokazać taki trochę mrok, który kryje się w tej historii. Bo ta historia nie jest przyjemna, nie jest słodka. To jest historia o dążeniu do perfekcji, to jest historia też o toksycznej miłości, chociaż może nie o toksycznej miłości, tylko o miłości, która kończy się w taki zabijający, toksyczny sposób. O tym jeszcze porozmawiamy w dalszej części tego albumu. Ale no, jest to na pewno bardzo ważne wydawnictwo w historii tego zespołu, ponieważ jest to taki pierwszy album, kiedy oni rzeczywiście pokazują, że są w stanie odbijać na dłużej od takich synth-popowych brzmień i po prostu pójść w brzmienia właśnie takiej trochę ciemniejszej elektroniki, takiej bardziej też bardziej muzyki nacechowanej na to, żeby opowiedzieć historię, a nie po to, żeby brzmiało przyjemnie. Ponieważ właśnie taki jest ten album. Ten album jest głównie, obraca się wokół tego, żeby opowiedzieć tą historię i ona bardzo dobrze wybrzmiewa przez te utwory. Bardzo dobrze jest też widoczna w teledyskach, ponieważ ten album ma bardzo spójny taki obraz wizualny i na tych teledyskach też widzimy bardzo dużo połączeń między nimi. I też widzimy, że jest to po prostu jedna historia opowiadana w kilku odcinkach. Po przejściu tej procedury, o której słyszeliśmy w utworze Image, nasza bohaterka, czyli Chu, w sumie to jeszcze nie przeszła tej procedury, tylko zaczęła tą procedurę, ale jeszcze jej nie przeszła. Tylko będąc w jej trakcie, ona doświadcza bardzo wielu wspomnień. Trochę, słuchając tego albumu i wgłębiając się w tą historię, miałem skojarzenia z Zakochanym bez pamięci. To jest fenomenalny film, ja uwielbiam, jeśli chodzi... Jeśli lubicie romanse takie dość nieoczywiste, takie trochę science fiction, to bardzo wam polecam ten film, ponieważ tamten film dotyczy właśnie również procedury i to jest procedura tam medyczna polegająca na wymazywaniu osoby z pamięci. Na tym albumie nie mamy dokładnie takiej samej historii opisanej, ale też bardzo mi się to skojarzyło, ponieważ w dalszej części tego albumu idziemy w kierunku retrospekcji i w kierunku wspomnień i poznajemy motywację naszej bohaterki, czemu w ogóle podjęła się tej procedury oraz w jaki sposób radzi sobie z organizowaniem swojego życia zaraz po. Więc jest to dość ciekawe i dostajemy kilka utworów, które są właśnie na ten temat. Nawet nie to, że jeden, ale kilka utworów, które tego dotyczą. Pierwszym z nich jest utwór, który znowu jest dość radosny i właśnie opowiada o początku miłosnej historii, którą poznajemy w dalszej części albumu. Ten początek jest bardzo słodki, a utwór nazywa się Death and Romance.

To było Death and Romance z albumu Imaginal Disc i to był utwór, który rozpoczyna nam serię takich czterech utworów, ponieważ potem są jeszcze Fear Sex, Vampire in the Corner i Watching TV. I te cztery utwory opowiadają historię miłosną, która tak właściwie wydarzyła się przed całym rozpoczęciem fabuły Imaginal Disc, więc jest to taka retrospekcja, jest to retrospekcja, która przynosi nas do tej historii miłosnej, która motywuje właśnie naszą główną bohaterkę, która trochę opowiada o jej chorej dążeniu do perfekcji, o tym, w jaki sposób powstała jej piękna relacja miłosna i ten utwór słyszeliśmy potem, w jaki sposób się rozpadła. Jest to też taki sposób radzenia sobie, no może nie z traumą, ale ze smutnymi przeżyciami, ponieważ nasza bohaterka przez pewien czas, i to widzimy w teledyskach, nawet nie myśli o tym, że ta osoba, którą kochała, odeszła, tylko że została odebrana przez jakieś nieczyste siły. Więc jest to radzenie sobie z rozstaniem. I słyszymy o tym, że ta cała fabuła Imaginal Disc jest następstwem tych wydarzeń i tej historii miłosnej, którą poznajemy. I stąd moje skojarzenie do Zakochanego bez pamięci, bo tam też dużo przenosimy się właśnie w retrospekcje dotyczące związku. Więc myślę, że tutaj jest pewne podobieństwo, aczkolwiek no są też różnice fabularne, ponieważ ta cała procedura poznawania nowej wersji siebie i rozszerzania świadomości jest no bardzo oryginalna i bardzo ciekawie opisana, chociaż cały czas nie wiemy, w jaki sposób to miałoby dokładnie wyglądać. To jest takie bardzo rzucane po prostu hasła w tych utworach. Nie ma tutaj jakiegoś bardzo mocnych, głębokich opisów. Tutaj zespół Magdalena Bay to jednak nie jest Sienkiewicz, tylko trochę inna forma prowadzenia narracji. Jest to też album o tym, w jaki sposób radzić sobie z tą presją narzucaną na samego siebie, ponieważ poza tą wersją programowalną cały czas nasza True przedstawia swój obraz widzenia i swój obraz tej sytuacji i swoje spojrzenie na nią, czyli tą próbę zaakceptowania nieidealnej wersji siebie. Jest to starcie między tą wersją idealną, a tą, która chce zaakceptować po prostu siebie. Jeśli chodzi o taki moment przełomowy w tej historii, no to zdecydowanie takim momentem, w którym dochodzi do takiego zderzenia tych dwóch osobowości, takiego momentu realizacji niedoskonałości, i takiej próby pogodzenia się z nimi. To jest utwór, który jest bardzo, bardzo bogaty muzycznie. On ma jeden taki moment, kiedy tam słyszymy więcej takich efektów dźwiękowych. One są związane również z tą historią, zaraz wam powiem, co one oznaczają, ale na początku tego posłuchajcie, ponieważ jest to utwór, który właśnie się dość mocno rozkręca muzycznie i opowiada o tym wewnętrznym konflikcie, a nazywa się on Tunnel Vision.

To był utwór Tunnel Vision, utwór, który kończy się w dość taki tajemniczy sposób i w dość głośny sposób, ponieważ my tam słyszymy bardzo dużo odgłosów, jest ta atmosfera, która zdecydowanie gęstnieje. No i moglibyśmy sobie zadać pytanie, czemu, o co tam chodzi. Jest to związane z historią, a jest to związane z utworem Image, który słyszeliśmy wcześniej, ponieważ w utworze Image słyszymy odliczanie. Tam jest na początku utworu 22 more minutes, potem minutę później mamy 21 more minutes i właśnie po upłynięciu tego czasu wlatuje zakończenie utworu Tunnel Vision, które słyszeliśmy przed chwilą. I jest to zakończenie tej procedury medycznej, ponieważ wszystko, co wydarzyło się na przestrzeni tych 20 paru minut, to były jej wspomnienia, które ona miała w trakcie tej procedury wszczepiania Imaginal Disc. I w momencie zakończenia Tunnel Vision kończy się ten proces. I słyszymy to właśnie w tej wersji muzycznej przy okazji, ale kończy się, i to słyszymy w kolejnych utworach, kończy się on nie do końca powodzeniem, ponieważ nasza bohaterka mówi, że ona mimo to musi sobie radzić ze swoimi niedoskonałościami. Czyli możemy wnioskować, że ta procedura albo się nie udała, też ta warstwa muzyczna mogła na to wskazywać. Nie jest to powiedziane wprost, przynajmniej wprost tego nie usłyszałem w żadnym momencie, ale jest zasugerowane to, że nasza bohaterka musi sobie radzić sobie sama ze swoimi niedoskonałościami. W kolejnych utworach znowu jest różnie, bo niektóre są właśnie bardziej cukierkowe, a niektóre są wręcz na odwrót. W niektórych to nasza bohaterka staje się złolem w tej historii, nawet można by było powiedzieć, ponieważ to ona odkrywa, że wiele rzeczy, które nie poszły nie tak w jej życiu, to jest jej wina. I to ona w sumie nie tyle musi przebaczyć komuś, co sama prosi o przebaczenie. I właśnie tego dotyczy utwór, który posłuchamy za moment. To jest utwór, który już powoli zbliża nas do zakończenia tej historii. Do zakończenia takiego dość spokojnego, ale jeszcze to jest ten moment, kiedy fabularnie się trochę dzieje. I to jest utwór, który nazywa się Cry For Me.

To było Cry for Me. Cry for Me ma dość ciekawy teledysk, ponieważ w tym teledysku nasza główna bohaterka rzeczywiście jest gra z Walla, co jest dość ciekawego. Co jest dość ciekawe jak na ten album. Jest to utwór, w którym ten negatywny bohater prosi o przebaczenie. Więc jest to też taki utwór, który pokazuje jej odkrywanie swojej historii z trochę innej perspektywy i pokazanie, że ona nie zawsze była tą dobrą, nie zawsze była tą pozytywną bohaterką. Jest to ciekawe przełamanie w ogóle historii, jakiej słyszymy na tym albumie. No ale wszystko już w tym momencie tej historii zmierza do jej zakończenia. Tak, jeśli chodzi o tą historię, to ja miałem okazję zobaczyć ją na żywo, ponieważ zespół Magdalena Bay zagrał w zeszłym roku na festiwalu Open Air, zagrali na Alter Stage'u, który wypełnili po brzegi. Ich koncert niestety pokrywał się z Massive

tych części tej historii, żeby wizualnie pokazać się. Więc przez chwilę była słońcem, przez chwilę była aniołem. Było to dość ciekawe. Słyszałem opinie o tym koncercie, dość humorystyczne, że wyglądało to jak pokaz w przedszkolu, w którym dzieci chcą być absolutnie wszystkim i przebrać się za absolutnie każdego. Rzeczywiście ten koncert był przeuroczy pod tym względem, ale moim zdaniem to było też fajne, ponieważ to też uzupełniło tą historię. I jeśli ktoś zna tą historię, to rozumie, co działo się na tej scenie. No a działo się tam, jeśli chodzi o tę kwestię wizualną, też dość sporo. Zostały nam jeszcze dwa utwory do końca tego albumu, aczkolwiek na następnym utworze już ta historia się powoli kończy. Jest to podsumowanie takie dość spokojne tej historii. Jest to właśnie ten moment, kiedy nasza główna bohaterka staje się aniołem, a utwór nazywa się Angel on a Satellite.

To była przepiękna ballada o nazwie Angel on a Satellite. I to był utwór, który pokazuje właśnie, jak szeroka jest gama umiejętności tego duetu, ponieważ słyszeliśmy tutaj takie synth-popowe brzmienia na tym albumie, słyszeliśmy brzmienia takie typowo właśnie radosne, to było dużo radosnego popu. Było dużo funkowych też brzmień na tym albumie, ponieważ przecież na przykład w Death and Romance mamy bardzo dużo takich funkowych wstawek, mamy bardzo dużo dobrej produkcji w Tunnel Vision, ale na końcu jest Angel on a Satellite i to jest piękna popowa ballada. Mi się to kojarzy właśnie z jakąś taką Vanessą Carlton lata 2000 i te najlepsze czasy takiego właśnie spokojnego popu, bardzo nostalgicznego. No wspaniały jest ten utwór, ja jestem mega fanem właśnie też tego zespołu w tej wersji. W ten sposób kończy się nasza historia Imaginal Disc, ale nie kończy się album, ponieważ na zakończenie jeszcze dostajemy jeden utwór, który jest takim pożegnaniem z tym albumem, co uważam, że jest zawsze bardzo fajne, żeby jeszcze dostać taki jeden utwór wytchnienia. Aczkolwiek z tą historią ciężko się jest pożegnać, ponieważ zespół w zeszłym roku zapowiedział, że powstanie film Imaginal Disc i on rzeczywiście już miał swoją premierę. W tym roku, nawet w te wakacje, na Tribeca Festival po raz pierwszy film Imaginal Disc został pokazany. Jest to film w reżyserii Amandy Kramer. Jest to rozwinięcie teledysków i branie tych wszystkich teledysków, które dostaliśmy. Tak jak powiedziałem, te teledyski były bardzo spójne wizualnie. Zostały one rozszerzone do godzinnego filmu i ten film miał już swoją premierę. Niestety jeszcze nie była to taka otwarta premiera, na razie był to pokaz festiwalowy. Czekam, kiedy ten film wejdzie do pełnej dystrybucji, ponieważ to też na pewno będzie dla mnie wielkie wydarzenie i nie mogę się doczekać, aż zobaczę ten film, ponieważ no, jestem mega podjarany tym albumem, tą muzyką, tą historią, a świadomość tego, że dostaniemy to w pełnej godzinnej wersji, tak jak to zostało, powinno zostać odśpiewane od deski do deski. To jest dla mnie niesamowicie ekscytujące i bardzo, bardzo czekam na tę premierę. Zespół ostatnio głównie żył właśnie przygotowaniami do premiery tego filmu, więc od roku, w sumie prawie roku, nie dostaliśmy od nich żadnych nowych brzmień, ale na pewno to, co dostaniemy w wersji filmowej, też będzie ciekawe. A teraz posłuchajmy ostatniego utworu z albumu Imaginal Disc. To jest pożegnanie. Z tym albumem żegnają się z nami Matt and Mika, a utwór nazywa się The Ballad of Matt and Mika.

To było The Ballad of Matt and Mika i przy okazji pożegnanie z albumem Imaginal Disc, no i pożegnanie w jakim fantastycznym, funkowym stylu. Pożegnali się z nami w bardzo radosny sposób i tę radość słychać w muzyce. To było też przy okazji podsumowanie całej tej historii, która kończy się na tym, że jednak przeszliśmy długą drogę, ale wracamy do początku jednak. Ordinary wygrało. To jest wspaniały album, w którym mimo tego, że ta historia ma swoje mroczne aspekty, to jest bardzo dużo radości. Bardzo dużo radości z bycia człowiekiem, co też będziemy mogli zobaczyć w tym filmie, przynajmniej tak ten film był reklamowany, więc ja się nie mogę doczekać. To jest historia, która absolutnie zasługuje na swoją kinową wersję, ponieważ w 2024 roku, kiedy ten album ujrzał światło dzienne, został bardzo ciepło przyjęty i tak właściwie od razu stał się wielkim przebojem w muzycznym świecie. Bardzo wysoko latał w zestawieniach na Rate Your Music, gdzie był cały czas podbijany przez kolejnych użytkowników. Zebrał masę pozytywnych recenzji i był w tamtym roku w takiej zdecydowanej czołówce. Też został bardzo dobrze doceniony pod koniec roku, ponieważ pojawił się w wielu zestawieniach najlepszych albumów roku. W moim zdaniem takim najważniejszym zestawieniu, czyli trochę widzę teraz takiego typowego fana muzyki, który tylko patrzy na Pitchforka, ale taki trochę jestem. I jeśli chodzi o zestawienie najlepszych albumów 2024 według Pitchforka, to ten album zajął 19 miejsce, więc też naprawdę to jest wysokie, zaszczytne miejsce. Ten zespół naprawdę został dostrzeżony dzięki temu albumowi. No i wszystkie zachwyty moim zdaniem zdecydowanie zasłużone, ponieważ to była wspaniała historia ze wspaniałym zakończeniem, jakie słyszeliśmy przed chwilą, ale zespół nie osiadł na laurach po zakończeniu pracy nad tym albumem, tylko zaczął wydawać kolejne single. I co ciekawe, wydali aż 8 singli po ukończeniu tamtego albumu. Te 8 singli mogłyby być ubrane w jakąś epkę. Mogłoby być to, nie wiem, na przykład Imaginal Disc wersja deluxe z dodatkowymi singlami, to mogła być po prostu epka dodatkowa, która będzie, no, ukazałaby się rok później jako taka dodatkowy twór z po Magdalena Bay. Niestety tak się nie stało, po prostu wydali 8 singli, tak pojedynczo je wrzucając i tyle, zamknięcie tematu, ale dostaliśmy jeszcze parę utworów po Imaginal Disc od nich i co ciekawe, te utwory są pisane w bardzo różnych stylach, one są dość niespójne. Dali im spójną oprawę graficzną, ponieważ one miały takie bardzo ładne rysowane okładki i one graficznie chcieli zbudować jakąś taką wspólną narrację wokół nich, aczkolwiek muzycznie te utwory są każdy z trochę innego świata, ale to też jest inny świat niż Imaginal Disc. Oni zdecydowanie chcieli wyjść z tego uniwersum, pokazać, że umieją więcej, że są w stanie dać nam inną muzykę, chociaż już Imaginal Disc był dość zróżnicowany, no ale jednak chcieli oni wyjść jeszcze dalej i dalej poszerzyć swoje horyzonty. Możemy to bardzo mocno usłyszeć na właśnie tych kilku utworach, a jednym z nich jest utwór Unoriginal.

0: To był utwór Unoriginal, nazywa się Unoriginal, aczkolwiek bardzo oryginalny jak na ich twórczość. Zupełnie się nie spodziewałem, że usłyszę takie coś od nich. Takie przyjemna gitarka na początku. Tego nie było w ich brzmieniach, tej akustycznej gitary nie było wcześniej. I to jest bardzo ciekawe, że oni i te cymbałki, które się tam pojawiają, naprawdę niesamowite, jak ten zespół po prostu potrafi poszerzać swoje horyzonty i cały czas... Wszystkie nowe rzeczy, jakie od nich dostajemy, to jest pokazanie, że oni po prostu potrafią więcej, że oni chcą się muzycznie rozwijać. To jest mega fajne i ja temu zespołowi bardzo kibicuję, ponieważ za nim już dwa naprawdę udane albumy, kilka fajnych epek, dodatkowo mega dobre single, które wypuszczają jakby tak po prostu w losowych momentach, bo lubią muzykę. Ja też lubię muzykę, więc myślę, że mamy tutaj cechę wspólną z Magdaleną Bay. To jest niesamowity duet i mam nadzieję, że będziecie ich słuchać, że będziecie ich wspierać swoimi odsłuchaniami, ponieważ naprawdę ten duet na to zasługuje. Magdalena Bay w naszych serduszkach, mam nadzieję, że pozostanie na pewno na kwietowej audycji. Jeszcze kiedyś się pojawi przy jakiejś okazji, jeśli zaserwują nam jakieś nowości, to ja będę tutaj trzymał rękę na pulsie i przynosił je do naszych podsumowań nowości, ponieważ ja bardzo czekam na to, co oni nam pokażą. To jest niesamowicie ekscytujący projekt i po prostu fajny duet, do którego lubię wracać. A wy wróćcie do Imaginal Disc, ponieważ to jest album, który warto przesłuchać od deski do deski, po prostu w całości, wgłębić się w tą historię i przeżyć ją razem z nimi. Jeśli chodzi o dzisiejszą audycję, to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za tę wspaniałą podróż i za to, że zechcieliście poznać zespół Magdalena Bay, że zechcieliście z nami spędzić ten poniedziałkowy wieczór. Audycję realizował Jakub Wysocki.
1: A mówił i prowadził ją Mateusz Kwiatkowski.
0: Dzięki bardzo. To była kwiatowa audycja. A na zakończenie Magdalena Bay i This is the world I made it for you.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy.

miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach.

0: I będzie po mnie, o, we się nie zesra, idziemy bić pianę, spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

pisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: Wrogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dres.

0: jaki będzie po mnie, we się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klub.

0: program.
1: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
0: No ale ja...
1: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: pokoleń Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

13 dziwo, choć na liście jest odpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

0: zwęży.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

flashbacks.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak zapowiadała mi wczoraj i dzisiaj, będzie najważniejszy punkt, czyli relacja z koncertu Moviego, który odbył się we wtorek na Letniej Scenie Progresji. No a później kilka takich nowości. Mam na pewno 3 utwory, które bardzo chcę zagrać. 4. został tak sobie dodany. No, zobaczymy, a może i 5 się zmieści, chociaż wątpię, bo jak zacznę opowiadać o koncercie, to troszeczkę mi się tu pewnie zejdzie. Dzisiaj przyznaję, dużo elektroniki, dużo takiej, a mniej rocka, ale no, ale też dużo klasyków, oczywiście klasyków elektroniki, no bo o nich będziemy głównie opowiadać, no bo setlista Moviego się właśnie z takich klasyków składała. No ale zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl lub po prostu zostawcie posta na naszym fanpage'u facebookowym Audycja Muzyczne Skrajności. Możecie się też meldować pod postem zapowiadającym dzisiejsze wydanie. Polecam ten z dzisiaj, nie ten z wczoraj. I tam też możecie zadawać pytania, pisać swoje komentarze. Może akurat ktoś słucha, kto na koncercie był i też chce się podzielić swoimi wrażeniami, bo przyznaję, że ostatnie kilka dni spędziłam na czytaniu troszeczkę też różnych relacji. Nie ze wszystkimi się zgadzam, ale też fajnie poznać punkt widzenia innych osób. No a skoro o koncercie Moviego mowa, to po pierwsze powiem Wam, że zdecydowałam się na niego dosłownie na ostatnią chwilę, chyba jakieś 2 tygodnie temu, bo tak długo myślałam iść, nie iść. No ale w końcu poszłam i powiem Wam, że to było spore dla mnie zaskoczenie. Ale o tym za chwilę. Najpierw posłuchajmy utworu, od którego się właśnie ten koncert zaczął.

We rock the body, we rock the body. Tak, wiem, że się troszeczkę tutaj na końcówkę wcięłam, no ale właśnie to było bardzo, bardzo mocne wejście na koncert. Przyznaję, że ten utwór jeszcze na koncercie był nieco bardziej przyspieszony. A jeśli chodzi o sam koncert, to dla mnie to było naprawdę niezwykle pozytywne zaskoczenie. Zacznijmy od tego, że Moby to nie jest artysta, którego ja słucham na co dzień. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz go słuchałam przed tym koncertem, poza dniem koncertu i teraz kilkoma dniami, żeby zrobić dzisiejszą audycję. Absolutnie nie pamiętam, kiedy to miało miejsce. Oczywiście wiedziałam o tym koncercie od jakichś 5 miesięcy, ale jakoś tak miałam iść, aż w końcu poszłam, stwierdzając, dobra, raz się żyje, a klasykę elektroniki zobaczyć trzeba. No a skoro tak, no to oczywiście poszłam na taki koncert. Spotkałam trochę znajomych, jeśli ktoś właśnie teraz włączył radio i słucha, no to pozdrawiam serdecznie znajomych z pierwszego rzędu, bo ja byłam w tym rzędzie drugim. No i miałam ogromne zaskoczenie, ponieważ po pierwsze było bardzo dużo hitów, a myślałam, że będzie więcej z utworów z tej nowej płyty, której nawet nie przysłuchałam, ale praktycznie cały koncert składał się z tych hiciorów z lat 90., początku lat 2000. No i co mnie najbardziej zaskoczyło, to że wszystkie utwory, które on zagrał, w zasadzie on i jego 6-osobowy zespół, zostały totalnie przearanżowane, także miałam wrażenie, że trochę ta jego elektronika wychodzi bardziej na rockowo. I to też bardzo doceniłam, ponieważ w zasadzie nie lubię koncertów, na których idę posłuchać płyty. Co to oznacza? Że idę po prostu na koncert, na którym artysta odgrywa dokładnie to samo, co jest na płycie, a właśnie lubię takie zaskakujące niezwykle aranżacje. No i tutaj też mnie zaskoczyła liczba członków jego zespołu, bo mieliśmy tak: elektroniczną wiolonczelę, niezwykłą, ale elektroniczną, elektroniczne skrzypce, człowieka, który grał na normalnej perkusji, człowieka, który grał na basie i też zajmował się takim, można powiedzieć, miał taką konsolę tę DJ-ską z tyłu, dwie wokalistki i oczywiście sam Moby, który miał drugą konsolę tę DJ-ską, takie, można powiedzieć, bębenki trochę przypominające tamtamy. No i dwie świetne wokalistki. W tym momencie nie pamiętam ich nazwisk, ale za chwilę sobie je przypomnę. No i pamiętam, że to dla mnie było duże zaskoczenie. Jeśli chodzi o utwory, które zagrali, no to tutaj mieliśmy trochę do czynienia z takimi półcoverami. Dlaczego półcoverami? Ponieważ większość utworów, które zostały zagrane, nigdy wcześniej nie były śpiewane przez te wokalistki, bo bardzo właśnie dużo tych kompozycji było tych wokalizowanych, bo i było Natural Blues, i było In This World, i było Why My Heart Feels So Bad, co mi się kojarzy akurat z męskim wokalem, ale tutaj śpiewała to kobieta. No a my teraz zaczynamy od In This World, więc już teraz nie tak elektronicznie, a troszeczkę bardziej spokojnie.

In This World Moby to był utwór chyba numer 3 i zapowiedziany jako, że teraz zagramy wam smutną taką bluesującą piosenkę i w sumie racja. Nadine Christine Duggan zaśpiewała to naprawdę fenomenalnie i też widziałam, że była niesamowicie zaskoczona faktem, że ona wyśpiewywała pierwsze słowa i nagle pierwsze rzędy zaczęły po prostu śpiewać, aż w pewnym momencie zapytała, you know this song? No i okazało się, że wszyscy to znali. No ja powiem też, że też pośpiewałam sobie fragment tego tekstu. Całego nie znam, ale takie najbardziej powtarzające się frazy jak najbardziej, więc miałam też dużo, dużo śpiewania. I też byłam bardzo właśnie ciekawa, jak to będzie wyglądało na koncercie, no bo nie myślałam, przyznaję, że Moby przyjedzie po prostu z wokalistkami, żeby zagrać koncert. Myślałam, że to może będzie coś na zasadzie takiego samplowania, czyli że będą na przykład wokalistki z playbacku. Tutaj zdecydowanie bardziej się pomyliłam. Oczywiście te głosy były troszeczkę inne i zdecydowanie panie India Airy i Nadia Christina Duggan zdecydowanie nie próbowały nikogo naśladować, po prostu zaśpiewały te piosenki po swojemu. No a tutaj i właśnie to była taki powrót do lat 2000. Właśnie In This World jest z płyty z tak zwanej słynnej 18, jak ja ten album nazywam, to jest rok 2002. No i się zastanawiałam, czy dużo będzie 18 i na koncercie naprawdę było bardzo, bardzo dużo. No ale też drugie moje takie zaskoczenie, no bo tak, ci, którzy słuchają już trochę audycji, to pewnie pamiętają, że w roku 2021 Moby wydał płytę zatytułowaną Reprise. No a tam był zaciekawiony, bardzo ciekawy cover, ponieważ wraz z Mindy Jones wykonali akustyczną wersję utworu Heroes Davida Bowiego. No i też w troszeczkę innym wykonaniu on się pojawił na koncercie i za chwilę go posłuchamy, ale zanim to jeszcze chciałabym wam powiedzieć o historii dotyczącej właśnie tego utworu, ponieważ Moby wspomniał o tym, że wiele, wiele lat temu, jak mieszkał w Nowym Jorku, to jego sąsiadem, dokładnie tak to powiedział, był David Bowie. I podobno któregoś wieczoru panowie się spotkali w jego salonie i właśnie zagrali takie, zaśpiewali i zagrali akustyczne Heroes. Akustyczne polega na tym, że w zasadzie to była tylko gitara i tylko wokal, żadnej elektroniki. A co jeszcze może ważniejsze, no to też tuż przed Heroes pojawiła się na ekranie, zmarła już Jane Goodall, która miała taką fundację Jane Goodall, która opiekowała się zwierzętami. No i też była wypowiedź na ten temat. Tutaj dodam tylko, że Moby jest weganinem, no i weganinem chyba tak to się mówi. I po prostu ta wypowiedź dokładnie tego dotyczyła, no a Jane zmarła chyba w listopadzie ubiegłego roku. No ale teraz zdecydowanie czas na Heroes.

We can be heroes just for one day. No i tutaj chyba muszę się wam troszeczkę wytłumaczyć, ponieważ no, tydzień po tygodniu gram ten sam utwór, co mi się praktycznie nie zdarza, no ale tym razem w dwóch różnych wykonaniach. No i tutaj swoje umiejętności wokalne na koncercie Mobiego zaprezentowała India Carney. Powiem wam, że to dla mnie było bardzo dobre wykonanie, troszeczkę inne niż Mindy Jones, no ale jakby zaczęło naśladować Mindy Jones, to pewnie powiedziałabym, że to było co najmniej słabe wykonanie, albo nawet bardzo słabe. No i zrobiło się bardzo klimatycznie. W pewnym momencie, dosłownie po chyba kilku pierwszych wersach, ludzie zaczęli wyciągać latarki z telefonu, żeby zrobić klimat. I naprawdę klimat był na tej letniej scenie progresji, trochę jakby w lesie. I to był chyba taki najbardziej klimatyczny moment. I przyznaję, jak zerkałam na setlistę z trasy koncertowej Mobiego, to liczyłam po cichu, że gdzieś to Heroes się pojawi. Ale tak jak już mówiłam, wielokrotnie byłam zaskoczona faktem, że on wziął ze sobą wokalistki. Przyznaję, myślałam o tym, żeby w pewnym momencie, jak ogłosili Mobiego, jeszcze chyba nie było koncertu w Polsce, to on był w Atenach 1 lipca. I gdyby nie grała Beefheart wtedy w tym samym dniu, to prawdopodobnie tam bym poszła, bo on tam był w duecie z Garbage, a po raz w koncercie Garbage opowiadałam kilka miesięcy temu, bo naprawdę też zdecydowanie było warto ten zespół na żywo zobaczyć. No ale teraz dużo mówiłam o tym, że dużo utworów wykonywały kobiety, to fakt. No ale oczywiście Moby też nie omieszkał wykonać kilku kompozycji. Jedną z nich, którą w zasadzie zaśpiewał w całości z publicznością, no bo to jest też jeden z tak zwanych hiciorów, We Are All Made of Stars, zaśpiewał mniej więcej chyba w połowie koncertu. Zaraz sobie zerknę na setlistę, mam nadzieję, że mi się otworzy. Ale tak mi się wydaje, że to było mniej więcej w połowie koncertu, dosłownie kilka utworów, coś tu się nie zgadza mi, chyba kilka utworów po Heroes, bo tutaj widzę, że ktoś chyba pomylił kolejność na setlist FM, no ale nieważne. I to też było fantastyczne wykonanie, bardzo, bardzo energiczne i też faktem było to, że w We Are All Made of Stars to pojawiły się chórki właśnie obydwu wokalistek. I naprawdę nie było absolutnie czego zbierać, bo to po prostu było tak fantastycznie wyśpiewane. Widać było, że Moby był trochę może zaskoczony tym faktem, że publiczność tak dobrze śpiewa, ale że tak powiem, latał po scenie absolutnie jak szalony. No i widać było, że absolutnie energia go rozpiera. I trochę też mi się wydaje, że pożyczył tej energii od publiczności. Więc teraz kolejny hit, czyli We Are All Made of Stars.

Nie ma co, była energia na tym utworze. Pamiętam, jak właśnie publiczność go wyśpiewała absolutnie w całości. No i też Moby, że tak powiem, dał z siebie wszystko podczas właśnie tej kompozycji. No i czułam, że to jest jeden z tych momentów, który zdecydowanie będzie do zapamiętania. Zresztą w sumie cały ten koncert jest do zapamiętania i do powtórzenia. Bo dużo tutaj było takich zaskoczeń, ponieważ jeśli spojrzymy na kompozycję We Are All Made of Stars, którą właśnie zagrałam, to ona się taka wydaje jaka elektroniczna, spokojna, ale tak jak sobie słuchałam fragmentu nagrania, które mam na swoim telefonie, to miałam takie, no jest to troszeczkę bardziej takie rockowe, bardziej takie żywe. W sumie większość z tych utworów, które on zagrał, właśnie tak wyglądały. No i to chyba właśnie stanowiło o sile tegoż koncertu. Naprawdę było czego posłuchać, co prawda widziałam też w internecie narzekania na to, że te aranżacje były tak przearanżowane, że ludzie się spodziewali, że będzie dokładnie to samo i przyznajesz, miałam ochotę komuś odpisać, czy wy naprawdę myślicie, żeby koncert był po prostu odgrywaniem utworów z płyty, czy warto się troszeczkę tą może muzyką pobawić, zaprezentować troszeczkę inną wersję, no bo jednak jeśli idą fani na koncert, to praktycznie na pamięć znają wszystkie utwory. Ja może aż wielką fanką Moby'ego nie jestem, ale strzelam, że mniej więcej 70% utworów setlisty znałam, przynajmniej we fragmentach, jeśli chodzi o teksty, mimo że go nie słucham, co oznacza, że po prostu on był kopalnią hitów w tych latach na przełomie lat 90. i 2000. Naprawdę te utwory były wszędzie. Ja sobie przypominam czasy jeszcze swojej szkoły. Szkoły, troszeczkę po szkole, że te utwory w pewnym momencie były wszędzie, pojawiały się w reklamach, w grach komputerowych i naprawdę trudno o nich ich nie zapamiętać. No teraz już kończąc tą relację z bardzo naprawdę dobrego koncertu Moby'ego, to mam jeszcze taką ciekawostkę. Dokończając mówię, że oczywiście Lift Me Up było, bo jakby miało nie być, było jako przedostatni utwór. Było także Natural Blues, to był ostatni utwór głównej części koncertu, a na samym końcu to było Feeling So Real. Powiem tak, aranżacja Feeling So Real absolutnie mnie kupiła, mnie zaskoczyła kompletnie, ponieważ zaczynało się to od takiego, można powiedzieć, troszeczkę mashupu. I wydaje mi się, że to był mashup z utworem The Prodigy Firestarter, bo były takie fragmenty właśnie z Firestartera, a później to zostało zaśpiewane. No i po tym utworze Moby i cały zespół się przedstawili, zeszli ze sceny. No i niestety był koniec koncertu, koniec bardzo dobrego koncertu. I mam nadzieję, że Moby szybko wróci do Polski, chociaż z tego, co wiem od większych fanów Moby'ego, to wcale tak często do Polski nie przyjeżdża. Ale może skoro go publiczność kupiła, bo na pewno tak się stało, to wróci szybciej, niż byśmy się spodziewali. Na koniec Feeling So Real, a później przechodzimy do nowości. I ostrzegam, pierwsza nowość nadal będzie w takim klimacie elektroniczno-breakbeatowym, ale później już troszeczkę bardziej polecimy w tematy rockowe.

I'm feeling so real na koniec koncertu Moby'ego. Mocne zakończenie, w sumie podobnie jak start, czyli utwór Body Rock. Bo właśnie to była też siła tego koncertu, że właśnie były takie mocne utwory, mocna elektronika, która w sumie brzmiała trochę jak rockotronika po tych rearanżacjach, ale też nie zabrakło tych bardzo, bardzo spokojnych kompozycji. I oni właśnie to tak przeplatali, co naprawdę wpłynęło niesamowicie pozytywnie na dynamikę tego koncertu. Ja bardzo lubię takie dynamiczne koncerty, że człowiek po prostu nie stoi w miejscu, tylko najpierw się zamyśli, a później na następnym utworze zacznie skakać do rytmu. Albo i troszeczkę nie do końca. No a teraz już będę przechodzić do nowości. Tym razem zajrzę na scenę muzyki elektronicznej, breakbeatowej, na francuską scenę. Akurat jeśli chodzi o Francję, no to całkiem dużo tam zespołów elektronicznych i tych bardzo znanych, i tych trochę mniej znanych. Dużo też zespołów, można powiedzieć, rapowych, no ale tutaj zdecydowanie bardziej elektronika. Tym razem artysta, którego mam wrażenie już kiedyś zaprezentowałam, jak debiutował parę lat temu, występuje pod pseudonimem Enfant Sauvage i w 2027 roku wyda swój drugi album studyjny. Dosłownie kilka dni temu, dokładniej w zeszły czwartek chyba, wydał swój najnowszy singiel zatytułowany Struggle i właśnie teraz go posłuchamy. To tak zamykając temat elektroniki w dniu dzisiejszym, spokojnie pewnie jak będę robić same nowości, to elektroniki będzie mało, ale jakoś chciałam mieć, można powiedzieć, taki pomost pomiędzy koncertem Moby'ego a właśnie nowościami, bo później przechodzimy zdecydowanie do utworów trochę bardziej rockowych.

No i jak wytrzymaliście tą elektronikę? No trochę inna niż Moby zdecydowanie, ale jakoś tak powiem szczerze, dobrze mi ten utwór zagrał w głowie, jak sobie go tak przesłuchałam z czystej ciekawości, tak mówię, włożę go dzisiaj do audycji. No ale teraz już spokojnie, przechodzimy do klimatów zdecydowanie bardziej rockowych, więc myślę, że teraz te bardziej rockowe dusze wśród słuchaczy będą zaspokojone, przynajmniej końcówką dzisiejszej audycji. No a zaczynamy od... Uwaga, polskiego akcentu w pewnym sensie. Jest w Polsce taki artysta, który występuje pod pseudonimem Quentin Kowalski. No i on kilka lat temu, jak dobrze pamiętam, założył z synem Gary'ego Moore'a, czyli Jackiem Moore'em, zespół po prostu Tribute to Gary Moore. No i ten projekt okazał się wielkim sukcesem. Z tego, co się orientuję, to nie chyba nawet, nie wiem czy w tym roku, ale wydaje mi się, że chyba w tym roku byli, że tak powiem, chyba nawet w Rumunii na festiwalu Brezoi, bo coś mi mówi, że był jakiś tribute to Gary Moore. Nie wiem, czy to dokładnie ten zespół, przyznaję, nie sprawdziłam, ale tak sobie skojarzyła. No i jeszcze jakieś miesiąc temu mogę powiedzieć, dostałam od artysty maila z zapowiedzią utworu, który w zasadzie na serwisy streamingowe wylądował chyba 3 dni temu. Kompozycja nazywa się Love is Thunder. No i jest to taka spokojna kompozycja, no ale tutaj powiem szczerze, że nazwiska, które brały udział w nagrywaniu tej kompozycji, mnie absolutnie zaskoczyły. No bo mamy tak, Jana Pejsa z jednego z zespołu Deep Purple i to jest członek, który współtworzył zespół od 1968 roku i jest z nim do dzisiaj. Swoją drogą ci, którzy idą na Deep Purple jakoś w październiku do Łodzi, to prawdopodobnie się z Janem spotkają. Do tego mamy Donna Airia, czyli też członka Deep Purple, który dołączył do tegoż zespołu po Johnnie Lordzie, a wcześniej grywał na przykład z Ozzy Osbornem Black Sabbath czy Rainbow. Do tego mamy też Boba Daisleya, który właśnie był basistą Gary'ego Moore'a, ale też współpracował z Ozzy Osbornem, z zespołem Rainbow czy z Uriah Heep. No i jako mamy taki zestaw nazwisk na tym utworze, to naprawdę jest absolutnie czego posłuchać. Jest to taka kompozycja trochę rockowa, może momentami troszeczkę bluesowa. No a i tutaj zdecydowanie chyba wokalne pierwsze skrzypce gra po prostu Jack Moore. No i myślę sobie, że jak ten tribute Jacka Moore'a i Quentina Kowalskiego przyjedzie do Warszawy, to może się nawet na taki koncert z nimi wybiorę, bo chętnie bym zobaczyła, jak oni sobie radzą z kompozycjami w sumie można powiedzieć taty Jacka. Trudne kompozycje bluesowe, ale myślę, że syn może jest tak samo utalentowany jak tata, albo przynajmniej, chociaż nie wiem, czy tak

Oj, zapachniało i bluesem, i rockiem, i naprawdę troszeczkę też klasykami. Tutaj ta gitara w ostatniej części utworu to zabrzmiała jako ta mocno, mocno zainspirowana Gary Moore'em. I zakładam, że Jack Moore właśnie wykonał ten riff gitarowy. No i teraz sobie myślę, że na koncert, jak oni znowu wrócą do koncertowania, bo właśnie przed chwilą szybciutko sprawdziłam, to na razie koncertów w Polsce nie widzę, albo źle sprawdziłam, to ja się chętnie przejdę, żeby zobaczyć, jak panowie sobie radzą na żywo. No a my teraz zaczęliśmy od klasyków, no to kontynuujemy z klasykami. Tym razem chyba dla mnie spore zaskoczenie, ponieważ wszelkie zapowiedzi na temat nowego albumu Tony'ego Iommiego gdzieś mi umknęły. Dopiero się dowiedziałam, jak już powstała kompozycja Word Alone, która jest naprawdę mocno rockowa, w sumie aż podchodząca troszeczkę pod metal i naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Album Tony'ego From the Dark ukaże się 23 października. No to mamy mniej więcej 2,5 miesiąca, żeby poczekać. Będzie miał, z tego co widzę, 8 utworów. No ale najpierw mamy Word Alone. Ja tutaj mam wersję troszeczkę krótszą, bo też widziałam wersję dłuższą, aczkolwiek teledysku jeszcze nie zobaczyłam. Więc posłuchamy teraz tej kompozycji. Naprawdę jest czego i gitarka też tutaj się zdecydowanie sprawdzi.

Sony IOMI World Alone, płyta 23 października. Naprawdę nie mogę się chyba tego albumu doczekać. No i tutaj właśnie już myślę na tym, czy będzie trasa koncertowa, czy on pojedzie z jakimś swoim zespołem, żeby właśnie zaprezentować światu ten album na żywo. Z jednej strony bardzo bym chciała, no ale z drugiej strony biorę pod uwagę fakt, że Tony ma 78 lat. No ale jeśli zdrowie pozwoli, to myślę, że chętnie wyruszy w trasę koncertową, bo zakończyli działalność Black Sabbath, no ale chyba solo jeszcze aż tak nie skończył, no chyba, że o czymś nie wiem i nie przeczytałam jakiegoś wywiadu. No i będę czekać z ogromną, ogromną niecierpliwością na tę płytę. Mam nadzieję, że wy też mocne gitarowe granie w singlu i takie naprawdę mocne otwarcie. Prawdopodobnie gdybym nie miała dzisiaj relacji z koncertu Mobiego, to ten utwór pojawiłby się w audycji jako pierwszy, jako takie mocne uderzenie. No a my teraz już powoli się będziemy żegnać. Za mniej więcej 4,5 minuty minie godzina 21, więc powoli nasz czas na antenie radioaktywnego dobiega końca. Ale mam dla was jeszcze jeden utwór, który tak naprawdę przyszedł do mnie dzisiaj na maila i dopiero wtedy go, że tak powiem, dodałam dosłownie w ostatniej chwili. Co ciekawe, jest to kompozycja, która ukazała się wczoraj. A to jest najnowszy singiel zespołu Nothing But Thieves, podobnież zainspirowany Nirvaną i Sonic Youth. Trochę jak słuchałam, to faktycznie coś w tym jest. To za chwilkę go posłuchamy, a ja się z wami pożegnam. Przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności za tydzień. No a na koniec oczywiście Nothing But Thieves, a ja mówię po prostu do usłyszenia.

wiatra. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan. Niech usunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśliwarzeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki.

вообще как акварела. Баба на мне зерка. Jestem sam.

0: Ziemianinu pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

bio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, wszystkie X-y.

walki, leżanki, fajki, parki, leżanki, fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, parki.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy w przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas.

Chcę przestać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

is on your bedroom floor.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie